ciepła z Amerykanca. Synoci ponajdę mi u saniach. Też nie ma. Prazen ekran. Karta i nowe gwarancje. Herman nie bił z Rusy. Mój ociepany z Amerykanca.